kto chce zgarnąć, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym místě, kto je prostě prýmaku, ať se na hucon zbíží, ty najmou dám.